sata kakaru sata mama. Wanara saka shatara sata mama rundu sata mama. Wanara sata kakaru sata mama. Yes, Lord.